kare na wawo ensonga odifuna bulungi mazimada chikati dimpo ireku chitegeza butegeze nti tida kubanga mbafuna ndida kubafuna inshallah ona ko rwincho tubenga tulizgania obulungi doli olive yatuse leka kumanise bulungi ensonge de birango ngofunye kwa boku andika tubenga tutambula bulungi afumvuwe ise bantu empologoma yobwana chabazinga owe kyalo kino echa busoga bayo